0: widzę. Wróć, ziom, druga wskarbcią, masz się ziom, masz się ziom.
1: Zastępny,
0: wróć, gdzieś
1: wróć. Syna, man.
0: Dzisiaj, man.
1: Boys and boys.
0: You know?
2: Laugh.
0: Frank and Frank.
3: Watch bulls, no lives, smoke the mirrors, what they do, Money Mowgli, DJ Access, and I am O'Ryan.